0: wakuliramba wena ndakati ah ambino rega zviende rudo wandiramba iwe kaniwe rudo gale yenda zvako
1: tapecha kozwa inokozvo ngoma icho tomboenda kozwa pozvo maereranu nozvo chirongwa chinoonera ngozvo muyembi toenda kodanja paurubusana.

tapeja kozwa inoko zvongoma yakaimbwa ndiani apa ndianeta makwakwa ositikane mambo mama. Mazveta maita zvakanaka amai ndinotenda. Ino toenda kupi apa. Ngoma chakona chagala ngadolo ndorimwa maningi. Mara andiguti. Zvadaloko tombo gogoma apa tenda kozwa ngoma yakaimbwa ndimasukusha.

Radio Mosambiki misoro provinsi yombanike irikufakaza mabasa yo muchindawo. Radio Mosambiki misoro provinsi yombanike irikufakaza mabasa yo muchindawo. Radio Mosambiki misoro provinsi yombanike irikufakaza mabasa yo muchindawo. Radio Mosambiki misoro provinsi yombanike irikufakaza mabasa yo muchindawo.

Gome jeuseku makumi maviri omiseswa nemisi zvikwana kuita misere 22 horas 28 minutos misi Didi nengoma yavo Meumaritu. Ngozvo zvinoita tiri kutsvaka zvese kuti tiwane zvingabesa mukati mokushandijana.